0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W październiku Leon XIV prosi o modlitwę o pokój i zadłużpasterstwo zdrowia psychicznego. Leon XIV przypomina też o wyzwaniach ekologicznych, które są dziś bardziej pilne niż kiedykolwiek. Nie milkną echa papieskiej podróży do Francji, o jej dobre owoce modlili się dziś Polacy w Watykanie. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W październiku papież zaprasza do modlitwy różańcowej, a także pokuty i uczynków miłosierdzia w intencji pokoju. Mówił o tym w minioną niedzielę w Lourdes, a dziś przypomina, prowadząc w ogrodach watykańskich nabożeństwo różańcowe z udziałem dzieci z różnych stron świata. Nie jest to jedyna intencja, jaką papież powierza w tym miesiącu Kościołowi.
2: We pray to you, Lord.
3: Także dziś opublikowano comiesięczną papieską intencję modlitewną, która w październiku dotyczy duszpasterstwa zdrowia psychicznego. Leon XIV modli się w tym miesiącu za osoby zmagające się z trudnościami i chorobami psychicznymi, za tych, którzy im towarzyszą oraz o to, by Kościół był dla nich przyjaznym domem, w którym znajdą swoje miejsce i nie będą oceniani. Ześlij na nas swojego ducha, abyśmy uczyli się przyjmować i włączać troskę o zdrowie psychiczne w życie i misję naszych wspólnot oraz całego Kościoła i w ten sposób stawali się żywym znakiem Twojego miłosierdzia, modli się papież. Pełną treść modlitwy można znaleźć na polskiej stronie Watykan News.
1: Podczas jednej z dzisiejszych audiencji prywatnych Leon XIV przypomniał, że wyzwania ekologiczne i związane z ochroną stworzenia są dziś pilniejsze niż kiedykolwiek.
3: Papież mówił o tym podczas spotkania z odpowiedzialnymi za zarządzanie tym obszarem w Watykanie. Pamiętając o przykazaniu Boga, jako chrześcijanie nie możemy godzić się na zaakceptowanie kultury odrzucenia, lecz jesteśmy raczej wezwani do mądrego korzystania ze stworzenia. Podkreślił, przypominając, że troska o stworzenie dotyczy nie tylko sposobu wykorzystywania przedmiotów i surowców, ale też podejścia do pracy i osoby ludzkiej oraz przeżywania całego życia jako daru od Boga.
1: Leon XIV przyjął dziś na audiencji także członków Światowej Federacji Luterańskiej, z którymi rozmawiał o potrzebie powracania do wspólnych korzeni wszystkich chrześcijan. Na spotkanie z papieżem szykują się też Polacy, którzy w przyszłym tygodniu przyjadą do Rzymu z diecezji siedleckiej w ramach obchodów 30. rocznicy beatyfikacji męczenników podlaskich, jedynych unitów wyniesionych na ołtarze. Mówi o tym ordynariusz siedlecki biskup Kazimierz Górda.
4: 6 października wybieramy się z pielgrzymką do Rzymu, by tam sprawować mszę świętą przy grobie świętego Jana Pawła II, a w środę 7 będziemy mieli okazję uczestniczyć w audiencji z Ojcem Świętym Leonem XIV. Także cała diecezja jest włączona w to świętowanie.
1: Nie milkną echa papieskiej wizyty we Francji. W podsumowującym komunikacie francuscy biskupi podkreślają jej ewangelizacyjny wymiar, bowiem tylko za pośrednictwem mediów uczestniczyło w niej ponad 30 milionów Francuzów. Z kolei o świadectwie wiary Kościoła we Francji mówił dziś podczas polskiej mszy przy grobie świętego Jana Pawła II nuncjusz apostolski w Grecji arcybiskup Jan Romeo Pawłowski.
5: A jak tych 80 tysięcy młodych ludzi wzywało pomocy świętych, i wybuchło w tym niezwykłym, gromkim śpiewie Salve Regina, to aż ciarki przechodziły po plecach, a w niebie chyba też było święto.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Kościół potrzebuje autentycznej sztuki. W niej wyrażają się najgłębsze pragnienia ludzkiego serca, powiedział papież do artystów. W Watykanie zaprezentowano kościelny szczyt 10 lat po Amoris Laetitia. W Paryżu papież zaprezentował własną wizję Kościoła żyjącego Chrystusem i dzielącego się nim ze światem, uważa były przewodniczący Episkopatu Francji. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dla Kościoła sztuka nigdy nie była czymś drugorzędnym, potrafi ona bowiem ukazać to, co niewidzialne i wyrazić pragnienia ludzkiego serca poszukującego prawdy i Boga. Mówił Leon XIV na audiencji dla artystów zaproszonych do Watykanu przez dykasterię do spraw kultury i edukacji.
2: Papież zauważył, że sztuka przechwytuje wszelkie pytania ludzkiego serca i sprawia, że można je usłyszeć, zobaczyć i nimi się dzielić. Leon XIV odwołał się do słynnych słów świętego Augustyna: niespokojne jest nasze serce, dopóki w tobie nie spocznie.
3: L'arte, quando è autentica, è animata da questa inquietudine.
2: Autentyczna sztuka jest ożywiana tym niepokojem. Dlatego dla Kościoła sztuka nigdy nie była czymś drugorzędnym, lecz fundamentalnym miejscem słuchania, gdzie można poznać aspiracje i rany ludzkości, jej pragnienie piękna, sprawiedliwości i pokoju, jej poszukiwanie sensu.
1: Papież wskazał też na znaczenie kultury w dobie sztucznej inteligencji. Algorytmy powielają to, co już zostało stworzone. Brak im ludzkiej iskry. Wraz z wami, powiedział do artystów papież, chcemy strzec wspaniałego człowieczeństwa. W Watykanie zaprezentowano szczyt kościelny 10 lat po Amoris Laetitia. Odbędzie się on od 7 do 14 października w Watykanie. Wezmą w nim udział wszyscy przewodniczący episkopatów.
4: Jak wyjaśniła podsekretarz dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia, profesor Gabriella Gambino, celem spotkania jest podjęcie refleksji nad tym, jakie kroki podjąć, aby głosić Ewangelię rodzinom dzisiaj, z uwzględnieniem doświadczeń kościołów lokalnych. Zwróciła uwagę na skalę przemian kulturowych, które wpływają również na życie rodzinne. Przywołała dane dotyczące praktyki zawierania małżeństw sakramentalnych, między innymi z Polski, gdzie ich liczba w ciągu ostatnich 5 lat zmniejszyła się o 45%.
1: Podczas wizyty we Francji Leon XIV zaprezentował swoją wizję Kościoła. Jest ona zakorzeniona w życiu duchowym. Kościół ma być skoncentrowany na Chrystusie, a zarazem wychodzić z Nim do świata. Wskazuje na to były przewodniczący Episkopatu Francji, podsumowując wizytę Ojca Świętego.
5: Zdaniem arcybiskupa Erika de Moulin-Beauforta to właśnie Eucharystia w centrum Paryża pozostanie głównym symbolem tej wizyty. To było oszałamiające widzieć pola elizejskie, wypełnione rzeszą 800 tysięcy ludzi, tak radosnych i skupionych, którzy zgromadzili się nie przeciw komuś, ale aby świat miał życie, jak głosi hasło tej podróży, mówi metropolita Reims w rozmowie z Lacroix. Dla niego Eucharystia na polach elizejskich miała wymiar eschatologiczny. W samym sercu takiego miasta jak Paryż, tego wspaniałego dzieła rąk ludzkich, przesiąkniętego historią, zgromadził się tłum, który wielbił Boga. Nie po to, aby zanegować miasto ludzi, ale by żyło ono w pełni, powiedział arcybiskup de Moulin-Beaufort.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Kościół potrzebuje autentycznej sztuki. W niej wyrażają się najgłębsze pragnienia ludzkiego serca, powiedział papież do artystów. W Watykanie zaprezentowano kościelny szczyt 10 lat po Amoris Laetitia. W Paryżu papież zaprezentował własną wizję Kościoła żyjącego Chrystusem i dzielącego się nim ze światem, uważa były przewodniczący Episkopatu Francji. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dla Kościoła sztuka nigdy nie była czymś drugorzędnym, potrafi ona bowiem ukazać to, co niewidzialne i wyrazić pragnienia ludzkiego serca poszukującego prawdy i Boga. Mówił Leon XIV na audiencji dla artystów zaproszonych do Watykanu przez dykasterię do spraw kultury i edukacji.
2: Papież zauważył, że sztuka przechwytuje wszelkie pytania ludzkiego serca i sprawia, że można je usłyszeć, zobaczyć i nimi się dzielić. Leon XIV odwołał się do słynnych słów świętego Augustyna: niespokojne jest nasze serce, dopóki w tobie nie spocznie.
3: L'arte, quando è autentica, è animata da questa inquietudine.
2: Autentyczna sztuka jest ożywiana tym niepokojem. Dlatego dla Kościoła sztuka nigdy nie była czymś drugorzędnym, lecz fundamentalnym miejscem słuchania, gdzie można poznać aspiracje i rany ludzkości, jej pragnienie piękna, sprawiedliwości i pokoju, jej poszukiwanie sensu.
1: Papież wskazał też na znaczenie kultury w dobie sztucznej inteligencji. Algorytmy powielają to, co już zostało stworzone. Brak im ludzkiej iskry. Wraz z wami, powiedział do artystów papież, chcemy strzec wspaniałego człowieczeństwa. W Watykanie zaprezentowano szczyt kościelny 10 lat po Amoris Laetitia. Odbędzie się on od 7 do 14 października w Watykanie. Wezmą w nim udział wszyscy przewodniczący episkopatów.
4: Jak wyjaśniła podsekretarz dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia, profesor Gabriella Gambino, celem spotkania jest podjęcie refleksji nad tym, jakie kroki podjąć, aby głosić Ewangelię rodzinom dzisiaj, z uwzględnieniem doświadczeń kościołów lokalnych. Zwróciła uwagę na skalę przemian kulturowych, które wpływają również na życie rodzinne. Przywołała dane dotyczące praktyki zawierania małżeństw sakramentalnych, między innymi z Polski, gdzie ich liczba w ciągu ostatnich 5 lat zmniejszyła się o 45%.
1: Podczas wizyty we Francji Leon XIV zaprezentował swoją wizję Kościoła. Jest ona zakorzeniona w życiu duchowym. Kościół ma być skoncentrowany na Chrystusie, a zarazem wychodzić z Nim do świata. Wskazuje na to były przewodniczący Episkopatu Francji, podsumowując wizytę Ojca Świętego.
5: Zdaniem arcybiskupa Erika de Moulin-Beauforta to właśnie Eucharystia w centrum Paryża pozostanie głównym symbolem tej wizyty. To było oszałamiające widzieć pola elizejskie, wypełnione rzeszą 800 tysięcy ludzi, tak radosnych i skupionych, którzy zgromadzili się nie przeciw komuś, ale aby świat miał życie, jak głosi hasło tej podróży, mówi metropolita Reims w rozmowie z La Croix. Dla niego Eucharystia na polach elizejskich miała wymiar eschatologiczny. W samym sercu takiego miasta jak Paryż, tego wspaniałego dzieła rąk ludzkich, przesiąkniętego historią, zgromadził się tłum, który wielbił Boga. Nie po to, aby zanegować miasto ludzi, ale by żyło ono w pełni, powiedział arcybiskup de Moulin-Beaufort.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.